0: liczyć procent skażenia.
1: Niech idzie straż w pancerzu w połowiu, kto jeszcze was chroni?

Słuchasz Radio Alarmu. Za mikrofonem Samantha.

Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w to bardzo gorące sobotnie popołudnie. Witam wszystkich słuchaczy z kraju, spoza jego granic. No, kochani, gdziekolwiek byście nie byli, cokolwiek byście nie robili, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. No i kochani, mamy 27 czerwiec, już bliżej niż dalej półmetek tego roku. Imieniny obchodzą Maria i Władysław, solenizantom oraz jubilatom, którzy obchodzą swoje święto. Życzę wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń, dużo miłości oraz błogosławieństwa Bożego. Tradycyjnie, kochani, do życzeń dołączam prezent muzyczny.

To był prezent muzyczny dla dzisiejszych solenizantów i jubilatów. No i kochani, na dobry początek dwie nutki. Letnia miłość i w sercu odwaga.

No to był, kochani, NBA piosenki na dobry początek. Ja już serdecznie witam pierwszych gości na konsolce, a są nimi Agnes i Szwendacz. Oczywiście, kochani, co gramy, zależy od Was. Mam nadzieję, że mimo tego wielkiego upału, od czasu do czasu coś tam ktoś naskrobie na konsolkę. No i kochani, Agnes ze Szwendaczem napisali: kochana, witamy cieplutko. Tu powinno być: kochana, witamy chłodniutko, wyjątkowo. Kochana, witamy cieplutko, serdecznie pozdrawiamy Ciebie z Irkiem, Gabi z Darkiem, całą załogę Radio Larmo, Polonię Chorych Samotnych i słuchaczy, a tak szczególnie Basię z Jurkiem. Życzymy miłego popołudnia, wspaniałej zabawy i smacznej kawki. Jakuś Oleśle, a Szwendacz piwko, soczek i kolorowe kamerki. Piosenek nie zmieniamy. Smok. No, piosenki są naszykowane. Oczywiście za pozdrowienia w imieniu wszystkich tutaj pięknie Wam dziękuję. Na pewno są odwzajemnione. No i cóż, te piosenki, o które prosicie, naszykowane, a później ode mnie dla Was w podziękowaniu, przypomnijmy sobie piosenkę Siłacz. Buziaki.

No i bardzo cieplutko na konsolce witam Georgia Skolne. Nie wiem, czy dobrze przeczytałam George. W każdym bądź razie witam Cię bardzo serdecznie. Życzę milutkiego popołudnia. A cóż napisał? Witam prezenterkę za sterami Radia Alarmo Matko. Witam kierownictwo tego zamieszania i całą ekipę. Pozdrawiam całą Łódź. Droga Samanto, ja jestem pierwszy raz na Twojej audycji. A tak w ogóle na Radiu Larmo jestem od około 10 tygodni. Życzę Tobie dużo satysfakcji z prowadzenia audycji. U nas w Kolonie w tej chwili 38 stopni. No cóż, nic nadzwyczajnego, w końcu mamy lato. Wielki szacunek dla tych, którzy muszą pracować w takiej temperaturze. Zagraj proszę jakąś piosenkę Twojego wyboru na ochłodzenie dla wszystkich słuchaczy. George Skoll. No tak, czyli jesteś młodym słuchaczem Radia Larmo. Ja, jeżeli to 10 tygodni, mnie długo, dosyć długo nie było. Gram dopiero po dłuższej przerwie drugi raz w tym tygodniu. No i cóż, satysfakcja z prowadzenia audycji. Powiem Ci szczerze, że bez muzyki nie ma życia. Kocham muzykę, kocham słuchać, więc. To dla mnie naprawdę ogromna przyjemność. 38 stopni. No tak, 38 stopni, kochani. Ja mogę faktycznie współczuć tym, którzy muszą pracować w takiej temperaturze gdzieś na zewnątrz, na budowach. Kochani, to jest no, coś nieprawdopodobnego, to co w tym roku się dzieje. No ale ocieplenie klimatu niestety. Będzie tak, że z każdym rokiem będzie coraz goręcej i chyba będziemy musieli się w końcu, kochani, do tego przyzwyczaić powolutku. No lato, no tak, parę dni lata, w końcu ostatecznie to dopiero czerwiec nas takimi upałami przywitał. Zobaczymy, co będzie w lipcu, w sierpniu, strach się bać dosłownie. No i cóż, życzę Tobie milutkiego popołudnia. Mam nadzieję, że zostaniesz z naszym radyjkiem na długo, długo. No i pozdrowienia dla wszystkich, których tam wokół Ciebie są. No, jeżeli z mojego wyboru, to ja zawsze mam swoją playlistę, ale od tego, co będzie grane, kochani, zależy od Was po prostu. To wy decydujecie, jaką piosenkę chcecie usłyszeć. Jeżeli nie ma takiej konkretnej prośby, wtedy ja używam swojej playlisty. No a cóż ja mam teraz na swojej playliście? Ktoś inny, nie ja. To będzie piosenka dla wszystkich. Tak jak już napisał. No tak, a co? A wiesz co, może taką nową piosenkę, którą niedawno, kochani, pierwszy raz usłyszałam. No i będzie dosyć taka wesoła. Myślę, że spodoba się wszystkim. Dziękuję za wpisik.

Ja bardzo ciepłutko witam Zbyszka z Halendy Ruda Śląska. Witam Ciebie, witam wszystkich, którzy tam wokół Ciebie krążą. Pozdrawiam serdecznie, no i chłódźcie się. Zbyszek napisał: Dzień dobry, witamy prosto z basenu. Dopuściliśmy zimnej wody i jest super. Na termometrze 37 stopni, napoje zimne. Są Radyjko gra, a teraz pozdrawiamy serdecznie Ciebie, jak i wszystkich słuchaczy, DJ-ów oraz kierownictwo Radyjka i wszystkich urlopowiczów. Dzięki. No, pozdrowionka poleciały, na pewno są odwzajemnione. Podejrzewam, że większość ze słuchaczy, którzy mają taką możliwość, właśnie siedzą w wodzie. No i cóż, 37 stopni. Nie wiadomo, co lepsze, czy porządna zima, czy porządne lato. No to bawcie się. Ja niestety urlop zaczynam w tym roku od 19 sierpnia, także jeszcze mam, kochani, trochę czasu. No to jedziemy z moją playlistą. Zbyszku, do Twojego wpisiku poleci piosenka Mistyfikacja uczuć. Chyba mi ten upał, kochani, zaczyna szkodzić. A ode mnie dla Ciebie w podziękowaniu za wpisik poleci Słodka Madonna. No to bawcie się tam miło.

No i troszeczkę piosenka chciała za szybko polecieć. Ja ponownie witam George'a Skeln. Na konsolce to znowu ja, George Skeln. Mieszkam w tym samym mieście, co twój kolega redakcyjny Peter Skeln, Pitra. Ja na niego mówię Pietrek. Piotrka nie znam osobiście. Köln to ponad jednomilionowe miasto, tak Samanto. Muzyka czyni cuda. Nie na darmo się mówi siła muzyki. Fajnie grasz Samanto. Trzymaj tak dalej. George Skeln. No domyśliłam się, że to jest to samo miasto, co właśnie nasz Peter tam mieszka. No nie sądziłam, że się jeszcze nie znacie, ale wszystko przed wami. 1 milion to ostatecznie nie jest aż tak dużo. W jakimś miejscu na pewno się któregoś dnia umówicie na zimne piwo i się poznacie osobiście. No, co muzyka? Muzyka właśnie czyni cuda. Ja sobie nie wyobrażam bez muzyki życia. Ona potrafi wszystko. Jak chcesz, żeby się troszkę wyciszyć, muzyka. Jak chcesz troszkę poszaleć, muzyka. I jakby nie patrzeć, kochani, zawsze muzyka. Cieszę się, że podoba ci się moje granie. Mam nadzieję, że te piosenki, które w tej chwili będą szły z mojej playlisty, również ci się spodobają. A więc ta piosenka, która mi próbowała wyjść przed podkład, to Romantyczny wiatr. Tą piosenkę dołączam do twojego wpisiku. A no właśnie, a co tobie w podziękowaniu? No niech będzie blask.

No tak, kochani, tutaj do Georgia Skel. To właśnie takie piosenki ja uwielbiam, jak te dwie, które poleciały przed chwilką. No ale jako, że musi być różnie, więc różne piosenki, ale ogólnie lubię spokojne, wolne piosenki. No i kochani, póki co konsolka pusta, jedziemy dalej z moją playlistą. No to pojedziemy, hej, i później powiedzieć tobie.

samotność ma codzienną, zwykłą twarz. Gdy spotkasz ją, to już przegrana gra. Nie masz z nią żadnych.

chociaż czasami doprowadzasz mnie do szału. Z każdym dniem mocniej zakochuję się w tobie. Bardzo szybko to wszystko się stało. Nie żałuję jednak żadnej chwili razem, bo do tej pory mamy się ku sobie. Co by było, gdyby nasze drogi się nie zeszły? Co bym robił? Czy prowadziłbym żywot grzeszny? Słowa refrenu niech będą mych uczuć wyrazem.

jak nikt na świecie potrafisz do mnie się uśmiechać. Na taki uśmiech jak twój warto całe życie czekać. Lubię patrzeć na twą twarz ogarniętą snem. Jesteś mądra, czasami nawet aż za bardzo, lecz twa mądrość przy urodzie pozostaje tłem.

moja ponownie na konsolce witam Georgia Askeln. Droga Samanto, zauważyłem, że masz swój styl i bardzo dobrze. Witam, wszyscy w tym radyjku jesteście jednorazowi, każdy ma inny styl. No super, tak też powinno być, bądź sobą i tak dalej. A mogłabyś tak zagrać budkę suflera ciszę jak ta? A pewnie, że mogłabym zagrać ciszę jak ta. Już za chwilkę poleci. No tak, ja jestem niepoprawną romantyczką. Uwielbiam piosenki wolne, spokojne. No i właśnie o to chodzi, żeby każdy miał jakiś swój styl typowy, typowe piosenki, że ludzie mogą sobie już odgadnąć po muzyce, kto gra na radyjku. No tak. No to cisza jak ta. A na mojej playliście następną piosenką, czyli piosenka dla Ciebie w podziękowaniu za wpisik, będzie Ikar.

No, kochani, mówcie co chcecie. Może wam się czerwona głowa nie podoba, ale moje zdanie oczywiście. Bardzo lubię Michała Wiśniewskiego, jego piosenki. I jak śpiewał w ich troje, oczywiście też. No i fajnie to, kochani, brzmiało. Taki męski, ochrypły głos i głos córki. Słuchajcie, przepiękne. Nie wiem jak wam, ale ta piosenka mi się bardzo podobała. No i kochani, dobra, jedziemy dalej. W pociągu mego życia i nie odchodź, laleczko.

nogę, noga w nogę. W tajemnicze niepoznane, w nieodkrytą jeszcze drogę. Jutro dam ci kwiat paproci,

0: là là, là là, ty nie odchodź, là là, no, no co ty, no co, przecież wiesz, że nie mam pieniędzy, nie? Nie no, Lala, nie zrobisz mi tego. Lala, Lala, jednak zawsze byłaś w ręku, ale... Nie od... Nie od... Lala, Lala!
1: Nie odchodź już, Laleczko.
0: Lala, Lala!
1: Za oknem nas
0: Lala,
1: nie kocha,
0: Lala, no co ty? No przecież...
1: Bo jesteś
0: Lala!
1: Daleko.

Oj, kochani, jak ja tej piosenki nie słyszałam już, ho, ho, bardzo, bardzo od dawna. No, ale była okazja, żeby sobie ją przypomnieć. Ja na konsolce mam dwa wpisiki, póki co, od Gabi i Darka. No i od naszej Agnes i Szpendacza nie wyrobiła dziewczyna, że ktoś więcej pisze od niej i prosi o nutki, ale to do Agnes za chwilkę wrócę. Pierwsi na konsolce byli Gabi i Darek. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Życzę miłutkiego popołudnia. A napisali tak: witamy wszystkich bardzo serdecznie, a tak najbardziej tych, co muszą w tym upale pracować, bo takich jest bardzo dużo, ale też pozdrawiamy wszystkich słuchających i piszących. Sami serdeczne pozdrowienia dla Ciebie i dla Irka, dla ekipy radia, dla Agnes i Szwendacza oraz podziękowania za piwko i kolorowe klamerki. No i poprosimy dla wszystkich o piosenkę Coś dla Ochłody i dla Ciebie także. Dziękujemy. Smok, smok. No to jak dla Coś dla Ochłody, no to tak mi się wydaje, że muszą być lody. Myślę, że w takie upały rzeczywiście popyt na lody chyba, kochani, jest ogromny. No i na zimne picie. Więc będą lody Bambino, o którą prosisz. A dla siebie wybrałam, a co? A wybrałam dla siebie Serce z Diamentu. Dawno też tej piosenki, kochani, nie słyszałam. A dla Was w podziękowaniu zaśpiewa Maria Szymkow przepiękną piosenkę Modlitwa Buziaki.

No i tak jak wcześniej wspomniałam, na konsulce Agnes i Szwendacz, a już mam kolejny wpisik od Georgia Skeln, ale to musisz troszeczkę poczekać. Najpierw Szwendacze. A kuku kochana, poprosimy zagraj Jacka Silskiego, Kochaj mnie, i Agnieszkę Chlińską, Kiedyś do ciebie wrócę. Dziękujemy serdecznie, wszystkich pozdrawiamy, Cmok. No nie wyrobiłaś, kochana, to nie byłabyś ty, gdybyś się nie naskrobała i nie pomieszała w kuferku. Nutki oczywiście już są naszykowane, a ode mnie będzie niespodzianka, nie powiem ci, co dopiero usłyszysz. No to kochani, kochaj mnie i kiedyś do ciebie wrócę.

0: controlarme.
1: No i już teraz pisik od George'a Askeren. Samanto, a tak, zegarmistrz światła purpurowe, mogłabyś zagrać tak na spokojnie przy tym upale. George Askeren, pewnie, że mogę zagrać, mówisz i masz. Ja uwielbiam spełniać prośby naszych słuchaczy. Więc zegarmistrz światła jest naszykowany, a ode mnie dla ciebie w podziękowaniu poleci piosenka dla ciebie, taki nosi tytuł.

No i wpisik kochani, teraz Agnes ze Szwenda, a w kolejce już czeka George Skeln. Najpierw Szwendacze. A kuku, kochana, pragniemy podziękować Gabi i Darkowi za pozdrowienia. Pozdrawiamy, poprosimy zagraj dla Gabi. Wiesz co, Baby Blue i dla Darka Smokey. Dziękujemy. No to proszę bardzo, jedziemy z tym koksem Baby Blue. No i dla naszego Darka Smoczusie polecą, a ode mnie dla ciebie, dla was. Podziękowaniu. Chodź tu do nas, kochani. 45 minut jeszcze mojej audycji pozostało. Dziś wyjątkowo szybko ten czas zleciał. No to słuchamy, kochani.

0: muzyką.
1: No i mam kolejny wpisik, jak wcześniej wspominałam, od George'a Stern. Droga Samanto, bardzo bym się cieszył, gdybyś zagrała kodeks Jerzego Połomskiego. Dziękuję z góry. No mam nadzieję, że się będziesz cieszył, bo kodeks już naszykowany, a później ode mnie w podziękowaniu za wpisik poleci piosenka Ciche Łzy. Kochani, 25 po 17, 35 minut zostało mi grania. No to słuchamy.

jeśli są goście, powitać. Jeśli jest wino, do dna ze smakiem pić. Jeżeli miłość, nie pytać.

No i to był piec egzotyczny, kochani. Ja już konsolkę zamknęłam. Dziś mam nadzieję, się wyrobię lepiej niż ostatnio. Ale mam jeszcze jeden wpisik od Agnes Szwendaczaj. Kochana, ślicznie dziękujemy za piękną audycję i za nutki. Piosenkę Skaźnika, ładna niespodzianka. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Za pozdrowienia dziękujemy. Życzymy miłego popołudnia, zdrówku, a jutro pięknej, błogosławionej niedzieli i pięknego tygodnia. Mów, kiedy grać będziesz. Poprosimy, zagraj dla wszystkich słuchaczy. Tolerancja, solki i zagraj coś dla siebie. Kusiole ode mnie lecą, a od Szwendacza chłodne piwko, soczek i czerwone klamerki dla Gabi. PS, czekoladowe burzaki dla Bajtelka. To ja Bajtelkowi współczuję. Czekolada na taki upał, to będzie właściwie chyba do picia coś bardziej niż do zjedzenia. No dobrze, tolerancja już jest naszykowana. No właśnie, a co dalej? Dobra, tolerancja już naszykowana, później ja dla siebie wybrałam piosenkę Pacyfik, no i dla Was w podziękowaniu za wpis poleci Moja Miłość. No i po tym będziemy się powolutku, kochani, już żegnać.

0: Prezenterzy radialarmu gadają, mówią i szprechają. Dla każdego coś fajnego.
1: No właśnie, kochani, tą piosenką rozmarzyłam się. Też, kochani, dawno tej piosenki nie słuchałam. No i cóż, kochani, czas na podziękowania. Tradycyjnie pierwszą nutkę przeznaczam dla tych wszystkich, którzy się wpisywali na konsolkę. Tą piosenką, kochani, chciałabym pięknie podziękować za czynny udział w mojej audycji. Kochani, szczenięca miłość.

To była, kochani, piosenka Szczenięca Miłość w podziękowaniu dla wszystkich tych, którzy brali czynny udział w mojej audycji. Dziękuję pięknie. Kochani, druga nutka jest tradycyjnie przeznaczona dla kogo? Dla cichaczków, dla tych wszystkich cichych słuchaczy, którzy sobie gdzieś tam leżakują i tylko słuchają. Dla Was wybrałam piosenkę Fernando.

0: No i tak, kochani, to była piosenka w podziękowaniu dla wszystkich cichaczków. No i cóż, moi kochani, nadszedł czas pożegnania. Kiedy zagram, nie wiem. Zaglądajcie na konsolkę, nie na konsolkę, na ramówkę. Tam będzie na pewno wcześniej napisane, kiedy będę grała. Ja tylko powiem, że już dzisiaj zaczęłam szykować piosenki na kolejną audycję. Będą to piosenki, które nigdy nie były grane, przynajmniej przeze mnie, kochani. Czyli piosenki, które polecą pierwszy raz. No i oczywiście będą to piosenki tradycyjnie, kochani, spokojne, wolne, takie, no właśnie, żeby być takim leniuchem, jak, kochani, teraz jesteśmy w czasie tych upałów. No a dziś, kochani, cóż, pięknie Wam dziękuję za spędzone 3 godzinki. Dziękuję, kochani, za to, że jesteście. Bawcie się miło. Jeżeli jesteście na urlopach, wypoczywajcie, kochani. Korzystajcie ze słoneczka, z pięknej pogody. No, mam nadzieję, że prędzej czy później to się tu spotkamy znowu na radyjku. A ja na pożegnanie, kochani, naszykowałam piosenkę, która nosi tytuł Do zobaczenia. Bawcie się teraz miło z naszym Darkiem, kochani. Dużo wpisików, Darek, dużo słuchaczy Tobie życzę. No i ta woda zimna na nogi, może faktycznie coś Ci tam pomoże. Kochani, jeszcze raz pięknie Wam dziękuję i do usłyszenia. Pa!
1: Cichy wieczór.

Na audycję zapraszamy, bo dużo muzyki mamy. Witam Was serdecznie z tej strony. Darek ze studia, Miners Agent ze swojego małego, ciasnego i nieklimatyzowanego studia. Witajcie. Naszej koleżance Samancie pięknie dziękujemy za aż 3 godziny takiego fajnistego grania. Ja, dziążka, daję radę. Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy Ciebie, Samanto. Proszę pozdrowić również Irka. I cóż mogę Wam dzisiaj życzyć? Dzisiaj mogę Wam życzyć fajnego, miłego i chłodnego wieczoru. Ja nie wiem jak tam u Was, ale u nas jeszcze słonko daje, oj, daje ostro popalić. Ja za chwilę oczywiście konsolę pozdrowień otworzę, ale mam do Was, szanowni słuchacze, prośba. Ponieważ ja jest takie straszne, upalne, jest taki upalny dzień, ja nic się nie chcę. I powiem szczerze, mi się też nic nie chce. Wolę posłuchać razem z Wami muzyki, którą na dzisiaj przygotowałem, a ten obowiązek czytania wpisów, ja może zostawmy na inne audycje, co? Jak muzyka się podoba, to wystarczy, o, napiszcie na konsoli pozdrowień jestem i na przykład dopiszcie kciuk w górę, to wtedy będę wiedział, że jesteście. Ja, tak to można by było dzisiaj zrobić. Mam nadzieję, że ja fajnie czas ten spędzicie z naszą muzyką. Ja muszę następnym razem właśnie zrobić zdjęcie. Kiedy wczoraj wracałem po szychcie do domu, kiedy wsiadłem na parkingu do auta, popatrzyłem na zegar z temperaturą. No wiadomo, auto w słońcu, jeszcze czarny kolor, ale takiego wyniku jeszcze na tym wyświetlaczu nie miałem. 41 stopni. I włączenie klimatyzacji, tak szczerze mówiąc, niewiele pomogło. Przez te 20-30 minut, co się do domu jedzie, bo dalej było 30. No powiedzcie mi, jak tu żyć? Dlatego też życzę Wam miłego wszystkim czasu z naszą muzyką, chłodnego wieczoru. No ale ja wiadomo, jak ktoś jest na urlopie, gdzieś sobie fajniście odpoczywa w weekend nad wodą, ja to już Wam zazdrościmy. Ale ode mnie muzyka dzisiaj będzie też grana, więc możecie ten czas spędzić. Ja tylko nie włączajcie tego alarma tak aż głośno, żeby ja tym obok, co leżą na leżaczku albo na kocyku, żeby im to nie przeszkadzało. No to cóż, audycja, dużo grania, mało gadania. Mam nadzieję, że dzisiaj tak ten czas spędzimy. I zaczynamy od piosenek, które dedykuję właśnie wszystkim tym, którzy fajniście czas spędzają. Trochę na wesoło troski będzie i będzie o lecie. Samanto, do ciebie. Wesoła piosenka, pierwsza. Ostatnio ktoś ze słuchaczy właśnie mówił, że taki utwór jest i jest, my go już żeśmy dostali i powiem tak, słowa fajne, muzyka fajna i ten utwór naprawdę robi w internecie różnego rodzaju przeróbki. Ja mam, chyba dostaliśmy oryginał, ja, chyba tak. A potem jeszcze z naszych zasobów Martin Mare, taki czarnoskóry piosenkarz tutaj z Niemiec, właśnie napisał fajną piosenkę o radości z lata, o tym, jak to jest fajnie, jak noce są gorące, jak są wakacyjne klimaty. No miał facet fantazję, ale fajnie to zaśpiewał Martin Mare. I takich piosenek na dzisiejszej audycji będzie kupa. A i do której gram? Właśnie, bo nie było, było już pytanie, do której, bo nie jest napisane na ramówce. No, będę tak grał długo, aż wiatraki, które są tu w komputerach, będą się tak wolno obracać, że komputer zacznie się wyłączyć, bo naprawdę atmosfera gęsta. Powietrze normalnie jak galareta. Ale miłego słuchania. Pozdrawiam.

0: Radio Larmo. Gro, muzyka dla każdego, dla starszego, dla młodszego.
1: A ja tu jeszcze widzę po audycji Samanty i ja jakieś pozdrowienia, a przede wszystkim cieszą mnie te kolorowe, czerwone klamerki. Serdecznie pozdrawiamy naszych słuchaczy.

Agnes i Szwendaczu, pięknie dziękujemy za to, że dzisiaj jesteście z nami. Pozdrawiamy Was serdecznie, a słodkie buziole oczywiście wysyła do Was nasz Bajtelek. A ode mnie kolejne piosenki z mojego dzisiejszego kuferka. Ja dzisiaj troszeczkę żech poszalał, albo może nie poszalał, ja bo także wybrał piosenki, które mi ostatnio bardzo pasują z tych takich, które otrzymujemy, czy to wytwórni Fiesta Record, czy też z innych wytwórni, albo z tego serwisu MPN, bo tam czasem takie fajne rodzynki są. I takie dwa rodzynki, Mark Medlock za chwileczkę, a później ja, też bardzo fajna piosenka, która mi się spodobała. Co prawda podobno ona jest o latach 70., ale fajnie, fajnie zrobiona. I te piosenki już lecą do Agnes i do Szwendacza. A ja już na konsoli, pozdrowień, witam Georga z Köln. Cześć, guten Abend.

0: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from Favorite Day ice cream to e.l.f. Beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Witamy w Radiu Larmo.
2: I witamy Georga z Köln, który napisał tak. Oczywiście, że jestem na twojej audycji. Słuszna decyzja, Darku, przy takim upale trzeba siły oszczędzać. Ja, bo moja decyzja była taka, znaczy taka cicha decyzja, o tym, że dzisiaj gramy, a nic nie beblamy, czyli konsola pozdrowień do wyjątkowych sytuacji dla was, do waszego użytku, tylko z informacją. Jestem, słucham, kciuk w górę. Więcej nie trzeba. Bo Darek przez ten upał naprawdę dzisiaj jest słabiutki. Ale fajnie, Georg, że jesteś. Mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór też miło spędzisz z muzyką, którą przygotowałem. Z kolejne piosenki, które mi się osobiście podobają. Będzie to duet Monalex w takim utworze, który pewnie doskonale znasz, oczywiście w oryginale, w innym wykonaniu. Można przetłumaczyć utwór, tytuł Kocham życie. Na pewno ten utwór znasz. Monalex fajnie to zaśpiewali. I potem cośik nowego od Andreasa Gabalier. Ja też żeśmy dzisiaj dostali, więc zapraszam do słuchania. Kolejne piosenki, kolejne utwory na audycji dzisiejszej sobotniej u Darka.

I to był najnowszy utwór od Andreasa Gabalier. Powiem wam, że to obecność naszego radia w tym serwisie MPN, Music Promotion Network, bodajże tak to się nazywa. To dodatkowe, że tak powiem, profity, bo stacje, które, znaczy stacje albo wydawnictwa, albo sami wykonawcy, którzy zamieszczają tam swoją muzykę, kiedy pewnie obserwują, wiedzą, które radia tą muzykę pobrały z tego serwisu, bo tam przecież konto jest właśnie specjalnie zakładane i pewnie mają dostęp do tego właśnie wytwórnie, do tych statystyk i wiedzą, na którym radiu to jest, więc odzywają się też bezpośrednio do nas i dostajemy takie promocyjne właśnie też poza MPN-em piosenki. Zgłaszają się też serwisy, których muzyki pewnie tutaj na radiu na pewno raczej nie usłyszymy, no chyba, że w sezonie letnim, bo to już takie naprawdę typowo młodzieżowe, nowoczesne. Nie wiem, czy one by się przyjęły, ale od czasu do czasu ja też tam zaglądam, kiedy dostaję wiadomości i czasami perełka jakaś się fajna znajdzie. I tych perełek troszeczkę też dzisiaj na tej audycji się znajdzie, więc muzyka dla każdego, dla młodego, dla starego, tak jak to Gabi mówi w naszym dżinglu. Ach, ja wiem, co ja dzisiaj sobie muszę zagrać. Ja muszę sobie zagrać Natalii. Na całe szczęście te utwory, które teraz mamy, ta technika, którą mamy, to nie tak jak kiedyś była taśma, bo ona by już na pewno u mnie w pracy zjechała, kiedy sobie jeżdżę sztaplą i sobie słucham tych piosenek i czasami właśnie komisjonerzy, którzy tam zbierają te materiały, podchodzą niby to przypadkiem i mówią: Natalii bite. Ja i Natalii dzisiaj też poleci. Jak i też, ale to może potem, ja, dostaliśmy nowy utwór od Kerstin, od 1000 razy nie. Ale na razie kolejne fajne, mam nadzieję, piosenki, które wam się też spodobają. A na taki wieczór, upalny letni wieczór, jak najbardziej się nadają.

Ja, Natalii, posłuchamy później. Do następnego wpisu witam koleżankę naszą radiową Ewę Figlarkę, a widzę też i Brudnik się zameldował. Witaj, Olu. Ewa pisze tak. Halo, tu Figlarka. Melduję się, ale nie figluję, bo kto by figlował przy temperaturze 34 stopnie za oknem? Ja, to ciekawe, wiele masz w domu? Ja, bo każdy się w jakiś sposób ratuje. Już dzisiaj była właśnie informacja taka, że co niektórzy to sobie biorą miskę z wodą, z lodem i cały dzień nogi w tej misce trzymają. Ponoć pomaga. Nie wiem, może zaraz to sprawdzę. I Ewa dalej pisze tak. Witaj Darku ze Sterami. Pozdrawiam Ciebie, jak i Gabi, cały team naszego radia oraz wszystkich słuchaczy. Radosnego wieczoru życzę i poproszę, wybierz piosenki Twojego wyboru. Dziękuję i do następnego razu. Pa, pa, napisała Ewa. Dzięki Ewo, pozdrawiamy Twojego Marka. A piosenki, ja i tu będzie zaskoczenie, bo postanowiłem troszeczkę też ja urozmaicić ta lista i nie z tych nowości, tych piosenek, co mi się podobają, chociaż tu bym skłamał. One mi też się podobają. Ewo, Kombi, Nasze Rendezvous i Budka Suflera z Urszulą, Luz, bluz, w niebie same dziury. A, pamiętasz? Pamiętacie? To za chwileczkę te piosenki. Kombi i Budka Suflera z Urszulą. Dzięki Ewo za wpis. Miłego wieczoru.

Do żegrania bez gadania, bo tak by dzisiaj wypadało właśnie audycję poprowadzić, ale i tak konsola pozdrowień co jakiś czas ktoś nas odwiedza i bardzo dobrze dajecie znać, że jesteście z nami, że muzyki słuchacie fajnie. Pozdrawiam Siemianowice, bo Siemianowice napisały tak króciutko: jesteśmy, słuchamy, pozdrawiamy słuchaczy z Siemianowic. No i pozdrawiamy też Prudnik, pozdrawiamy Cię Jolu, tak, Jola jest z nami, pozdrawiamy Ciebie i Mirka. A gdzie jest Ola? Weź miotłę i stuknij tam w sufit, żebyśmy wiedzieli, że u Oli wszystko w porządku, bo słyszałem, że coś ostatnio nam chorowała. Jola pisze tak: witaj Darku, witam także wszystkich słuchaczy. Nie wiem jak tam u was, ale u mnie 32 stopnie. Ja z tymi temperaturami to, Jolu, to też jest różnie. Ostatnio się zastanawiałem. Jedno jest tak. Masz termometr za oknem, pokazuje jedno. Wszystko w zależności od tego, czy ten termometr jest w słońcu, czy też jest w cieniu. W zależności w którym miejscu, czy słoneczko na niego świeci, czy wiaterek go uwiewa, inne temperatury. Potem jest w komputerze, pokazuje. To chyba prognoza? No nie wiem. Też inna temperatura. No i jest coś takiego jak temperatura odczuwalna. I te 32 stopnie, które ci pokazuję, nie wiem gdzie, czy to na temperaturze za oknem. Ja, powiedz mi lepiej, jaką masz temperaturę odczuwalną. Bo u mnie temperatura odczuwalna tak około 60 stopni. No proszę, a Jola, proszę, jako chyba jedna z niewielu, cieszy się i jest super. Pełen gorący odlot. No tak. Życzę wam fajnego, w miarę chłodnego wieczoru, chociaż nie za bardzo się na to zapowiada. No tak. Gorący weekend się też zapowiada, tak, tak. Serdeczne pozdrowienia dla was wszystkich wraz z buziakami. Bawcie się miło. A Darku, wybierz proszę piosenkę dla wszystkich bez wyjątku. Dziękuję i trzy serducha dołączone. No to już, kochani, wiemy pi razy oko, jak w temperatury w Polsce wyglądają. Wiemy, że w Rybniku 34, w Prudniku 32 stopnie. Georg, jeszcześ tam jesteś, to powiedz nam, kolego, ile u ciebie w Köln za oknem temperatura? A co do wyboru piosenek, to ta, którą obiecałam, którą bardzo często słucham, no i moi współpracownicy na hali. Ja, Bitte Nathalie. No to Bitte Nathalie za chwileczkę poleci. Tytuł można przetłumaczyć: Dama czy Ladaco. A potem z nowości Kerstin Ott. Dzisiaj żeśmy odebrali ta piosenka o Kerstin Ott. Tysiąc razy nie. I ten trzeci utwór, taki fajny, naprawdę też duet niemiecki, bardzo fajnie to zaśpiewali i też jedna z wielu piosenek u mnie na pierwszym miejscu podczas jazdy moją sztaplerką po hali.

Wśród naszych słuchaczy witam również Magdę, która napisała fajnie i króciutko. Obecność potwierdzam i dwa kciuki w górę daję, ale krótko, bo kciuki w górę przeszkadzają w piciu zimnych drinków. Ja, i tu masz rację, Magdo. Ja, kciuki poleciały, bardzo dobrze, widzę, fajnie.

Nie, no, a ciało trzeba nawadniać, zwłaszcza przy takich upałach, więc ja tylko uwaga, uwaga, żeby te drinki były bezalkoholowe, bo alkohol teraz jeszcze przy takim upale to ja, żeby nikt nie musiał cię podnosić z podłogi, Magdo. Miłego wieczoru przy muzyce, którą dzisiaj słuchasz. A Jola z Prudnika udziela nam odpowiedzi, mi udziela odpowiedzi, jaka jest temperatura tak dokładnie u niej na tych różnych, że tak powiem, urządzeniach. Termometr w cieniu, aha, czyli ta temperatura 32 stopnie to termometr w cieniu, a na telefonie pokazuje mi 34, aha, a odczuwalna, a to tego nawet nie napiszę, bo się spocę jeszcze przypisali. Dobre, Jola, dobre.

Ja dzisiaj była u nas też taka sytuacja właśnie, że ja mówię, że ojejku, ale mi gorąco, co tu zrobić, co tu zrobić? A Gabi, moja mądrala, powiedziała mi, zrób sobie zimne myśli, czyli pomyśl sobie o czymś, co ci się kojarzy z zimnem. A ja się pytam, o czym mam pomyśleć? A o czym ty myślisz? Ja bym pomyślała na przykład o takim zimowym bałwanie. Ja pytam się, no i myślisz? Nie, wystarczy, popatrzę na ciebie i już. Ja, Gabi czasami też potrafi pójść, nie? Na zadry. Ale ja z Gabi nie dyskutuję, nie? Nie robię larma w domu. A dlaczego? No bo po prostu ona jest ode mnie większa i silniejsza. Nieraz się o tym przekonałem. Pasmu zajn i piosenki też muszą być, więc już następne piosenki przygotowane. Życzę wam fajnego popołudnia, wieczoru. I tak jak tutaj właśnie ktoś już napisał, a Jola napisała, fajnego, chłodnego wieczoru. Ale ja wiem, czy przy takich latynowskich dźwiękach

I kolejna niespodzianka. Kolejna niespodzianka. Nasz kolega Peter ze swoją żoną Kapi gdzieś w trasie wracający z urlopu do domu. I jadą powoli, wcale się nie spieszą. Peter pisze tak. Cześć kierownik, meldujemy się, że już jesteśmy w Austrii. Kolacja zjedzona, dwa piwka wypite. Teraz się odpoczywa w fajnym, klimatyzowanym pokoju. Wow! No i jutro jeszcze 800 km i jesteśmy w domu. No i potem trzeba się brać za granie, bo jak nie, to będzie od kierownika opieprzanie. Ja, będzie larmo. Peterku, kochaniutki, wystarczy tego urlopu. Zresztą Gabi mi tutaj powiedziała, że ty do wniosku urlopowego nie dołączyłeś załącznika, także jak tylko przyjedziesz i się w domu zameldujesz, będzie larmo. No to relacja zdana, a teraz pozdrawiamy wszystkich serdecznie i życzymy jeszcze fajnego wieczoru. No to do usłyszenia już z Köln. Aha, a pijcie dużo, bo Hica jest pierońsko, ale nie woda, nie piwa i no woda. No Peter, jak? Przecież piwo lepiej nawadnia i chłodzi. A woda? Woda to ja nie pamiętam, kiedy grzech pił. Ja aż tak chory nie byłem. Nie no, oczywiście wszystko jest dla ludzi, ale wszystko trzeba z umiarem. Nawet i piwem przy takim upale można się nieźle zaprawić. A ty też tam pij tylko woda, bo jeszcze aż 800 km przed tobą. Pozdrawiamy ciebie. Oczywiście twoja Gabi. Na pewno jak wrócicie, opowiecie nam, jak to tam było, co tam było ciekawego, a na pewno było, naładowaliście akumulatory na pewno na 100% albo i 120%. Ja już słyszał kiedyś na którejś audycji, jak pisaliście, że jesteście gdzieś nad plaży, gdzieś nad wodą, nikogo w pobliżu nie ma. Pewnie się działo, pełen relaks. Jak Adam i Ewa. Z mojej dzisiejszej playlisty kolejne fajne utwory. Myślę, że się spodobają. Będzie to Dark Tenor z Patrycją Kelly, Aniołowie. No i cosik od Vincenta Grossa. Też ja chyba nowiusienkie. Włoskie Amore Mio. Amore mit mio. O, chyba tak to się powinno wymawiać. No jejku, Agnieszki nie ma, ona by mi wytłumaczyła, jak to po włosku jest. Ale piosenki fajne. Zapraszam do wysłuchania. Pozdrawiamy naszego Petra i jeszcze raz i jego Gabi. No i czekamy na was. Do usłyszenia.

0: Ja, Wincent Gross wsiadł na motorek i gdziesik pojechał dać następny koncert, ale przyjechał do nas Mirek z Prudnika. Cześć Mirku. Cześć Darku, napisał Mirek. Przesyłam ci moc serdecznych pozdrowień i życzę, aby dzisiejsza audycja upłynęła w świetnym nastroju, przy dobrej muzyce i fantastycznej atmosferze. Niech mikrofon będzie posłuszny. No jest, jest. Playlista niezawodna, no z tym gorzej, czasami mi moja playlista robi psikusy, a słuchacze bawią się równie dobrze jak ty za radiowym sterem. I to właśnie trafiłeś, Mirku, w setno. Ja przy muzyce świetnie się ja czuję i miło spędzam czas. Fajnie, że jesteście i razem ze mną słuchacie tych piosenek. A Mirek pisze dalej, serdeczne pozdrowienia śle również dla Gabi, niech uśmiech towarzyszy wam przez cały wieczór. Gorąco pozdrawiam także moją... Ojej, Mirku, dzisiaj nie używamy słowa gorąco. Ja. Trzeba by było jakiś zamiennik, bo co niektórzy na słowo gorąco to już dostają... Brrr. Oczywiście żart. Mirek pisze gorąco, pozdrawiam także moją Jolę, mamuśkę Bożenkę, naszą Olę, całą ekipę Radia Larmo, wszystkich naszych przyjaciół i znajomych oraz wszystkich słuchaczy, którzy dziś są z nami. Darku, zagraj proszę dla radiowej ferajny jakąś piękną, pogodną nutkę, taką, przy której nawet ci, którzy twierdzą, ja tylko na chwilę włączyłem radio, zostaną z nami do końca audycji. Życzę wszystkim cudownego wieczoru, mnóstwa uśmiechu i świetnej zabawy przy naszym ukochanym radyjku. Wow, Mirku, ty w tych wpisach jesteś coraz lepszy. Dziękuję za miłe słowa, za pozdrowienia do ekipy, do słuchaczy. Ja i niech więcej takich będzie właśnie, którzy włączyli radyjko tylko na chwilę i zostali dłużej. Ale czy Darek swoimi piosenkami to dzisiaj spowoduje? Nie wiem, bo ja ostatnimi tygodniami mamy bardzo mocną konkurencję w postaci piłkarzy. Ja. W pracy też nic, tylko chłopaki o tym gadają. Kto ile, dlaczego... Czy Messi dobrze grał, czy nie grał, czy Rolando, czy jak mu tam, kurde, czy był faul, czy nie było. Normalnie faceci na tym punkcie mają fioła, zupełnie. Ale Mirku, widzę, że ty jesteś, słuchasz radia, więc ja, może tak jak i ja, nagrywasz sobie mecze i później oglądasz w skrócie. Okej, zobaczymy, czy te piosenki, które teraz zagram, spowodują, że słuchacze wyłączą radio, pójdą szukać czegoś innego, albo ja, ci, co trafili przypadkiem, zostaną z nami na dłużej, bo takie utwory u nas na radiu, nie tylko na tej audycji, ale na wszystkich audycjach moich koleżanek i kolegów. I tak będzie na przykład Chris Norman, Ania Nowa i DJ Rufus w takim fajnym utworze. Ja nie będę zdradzał. Lepiej posłuchajcie. Myślę, że na dłużej zostaniecie.
1: Słuchaj twojego radia online. Radio Larmo.

Gorący, sobotni wieczór. Ja, niektórzy mają upał, inni mają chicę, a jak ma Georg z Köln? Ja, już nam Georg odpowiada, bo jak już dzisiaj, ja o to nie prosiłem, słuchacze sami tutaj zaczęli podawać temperatury, jakie dzisiaj odnotowali, jakie mają aktualnie słuchając Radioka. W Prudniku 32, w Rybniku 34, a Wiela w Köln. Georg pisze tak, u nas w Köln, a mieszkam blisko lotniska, aktualnie 38 stopni. Jest to oficjalna temperatura mierzona na lotnisku na wysokości 2 metrów nad ziemią, w cieniu, bez bezpośredniego światła słonecznego, w dobrze wentylowanej chatce pogodowej lub nowoczesnej ochronie przed promieniowaniem, ja, czyli specjalistyczny sprzęt, nad naturalną powierzchnią, zwykle nad trawą, a nie nad asfaltem lub betonem, a u mnie na termometrze na balkonie, o dziwo, też 38 stopni. Termometr jest położony też w cieniu, nie przy ścianie, w przewiewnym miejscu, ale z tym to różnie bywa, przeważnie pokazuje troszeczkę za dużo. Temperatura odczuwalna u mnie, tak jak u ciebie, Darku, blisko 60 stopni. Ja w Köln u Georga na balkonie 38 stopni i tam w specjalistycznym miejscu koło lotniska też 38 stopni. To ja nie wiem, po co oni wydali tyle pieniędzy na taki specjalistyczny sprzęt. Georg, nie byłoby lepiej, żebyś podał im numer telefonu i żeby pytali ciebie, jaka jest temperatura? Ja, byłoby na czas, byłoby dokładnie tyle, co powinno być. 38 stopni w Köln. Ja, dzięki za informację. No to przebił nas teraz Georg, 38 stopni, ładnie, ładnie. No to może jakaś afrykańska piosenka, a jestem ciekawy, nie, chociaż Bogumił Tomaterowski chyba jesień teraz, to u niego to tam temperatury nie takie jak tutaj. Mikai, nowa piosenka, Simba się nazywa, fajne afrykańskie rytmy. I Tomasz Steiner, ponieważ jesteś wszystkim. Dwie piosenki przygotowane i za chwileczkę witam serdecznie Zbyszka Halembę z Rudy Śląskiej i podobnie Georg z Köln.

Ja, ale mi zaszczyt troski trafił. Gabi aż tutaj przyleciała, ale fajna piosenka, skąd ją masz? No Gabi, przecież są w naszych kuferkach, tylko brać i grać. No właśnie, spośród prezenterów, jak słyszą coś ich nowego, a Darek jeszcze nie przesłał, to proszę tylko dać znać. Tyle tego wszystkiego przychodzi, one tak i tak, że tak powiem, przebrane są, bo tam różne inne gatunki muzyczne dostajemy, czy to country, czy nawet

0: Score what you need for summer. Perfectly picked for you at Target, including Up and Up strawberry-scented sunscreen, favorite day ice cream in flavors like cotton candy and orange cream, inflatable fun for the pool, Elf Beauty's Best, and Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Poje są, zimne lody są, radyjko gra. Cóż chcieć więcej? No ja, masz rację. Normalnie high life. Pozdrawiamy serdecznie Ciebie, jak i wszystkich słuchaczy, DJ-ów, szefową, no a tych i tych, co są na urlopach, a my słuchamy dalej i dziękujemy. A my dziękujemy za pozdrowienia, pozdrawiamy też właśnie Was tam na tym baseniku. Tylko powiedz mi, Zbyszku, jak Ty utrzymujesz, żeby ta woda w basenie była chłodna, zimna, a nie taka przy takich upałach, bo to pewnie szybko robi się jak zupa gorąca. Jak Ty to robisz? Kolejne piosenki z playlisty to ja zabiorę was wszystkich w malownicze krajobrazy greckiej wyspy Santorini na białym jachcie, a Angelika Martin zaśpiewa piosenkę Love Story. Życzę miłego odbioru, fajnego i chłodnego już wieczoru.

0: Witamy w Radiu Larmu.
1: Zanim poczytam kolejny wpis od Georga z Köln, to muszę nawiązać, znaczy muszę podpowiedzieć, o czym to nawiązuje Georg. A no właśnie, bo dzisiaj w związku z tymi upałami u nas w domu też nie jest wesoło. Gabi ma ten swój klimatyzator, którego ciągnie po wszystkich pomieszczeniach, czy to kuchnia, czy pokój za sobą. Ja zacząłem płakać, dlaczego ja nie mam takiego klimatyzatorka, żeby mnie chłodzić. To mi Gabi powiedziała, że mogę sobie zrobić zimne myśli, to mi się wtedy poprawi, nie będzie mi tak gorko. Ja, taka dowcipna była, ale okazuje się, że cosik w tym jest, bo Georg Skeln pisze tak. Darku, twoja Gabi to ma rację z tymi zimnymi myślami. Nie wiem, czy znasz trening autogenny Schulza, oparty na autosugestii. Tam to jest możliwe. Wiem coś o tym, robiłem i faktycznie przy odpowiednich myślach i skupieniu poszczególne części ciała, u mnie były to nogi, stawały się gorące na skutek większego przepływu krwi. Aha. Trenerka mówiła, że można osiągnąć też efekt odwrotny, czyli efekt zimna. Jednak tego jeszcze nie próbowałem. Ja, cosik w tym Georg jest, umysł ludzki jest do dziś i przypuszczam, że nigdy nie będzie do końca zbadany. Autosugestia. Ja... Coś ich w tym jest. Fakt faktem. A co do tego, żeby sobie robić, myśleć sobie w takie upały, mieć zimne myśli, to Georg proponuje, zacznij od dzisiaj trenować przez niedzielę, a w poniedziałek na którejś audycji dasz nam znać. OK? A ja też zacznę od dzisiaj trenować. Chociaż lepszym treningiem będzie, jak po audycji będę mógł pójść do naszej lodówki, a tam mam zimne, schłodzone. No, jaki trener takie sposoby. Dobrze, piosenki już kolejne przygotowane. Mam nadzieję, że wszystkim się spodobają. Ja przyznam się szczerze, chyba jeszcze ich, amo, słyszałem je, ale chyba na pewno na Handiku nie mam ich nagranych, także u mnie na hali jeszcze ich nie znają, więc trzeba nadrobić zaległości, a dzisiaj was poczęstuję tymi dwoma piosenkami, a ja już witam koleżankę Agnieszkę, która dzisiaj z nami też już jest. Dobry wieczór, Agnieszko.

Agnieszka, Agnieszka też jest z nami. Ta Agnieszka, która tu na Radio Larmo, ja w czasie, gdy nasz Peter ma urlop, codziennie w niedzielę o godzinie 11, Agnieszka zaprasza nas na audycje tematyczne. I w tym tygodniu, w tą niedzielę, czyli jutro o godzinie 11, tematem będzie szacunek w codzienności. Też ważny i ciekawy temat. Serdecznie zapraszamy do dyskusji, do swoich przemyśleń na temat szacunku w codzienności. Jutro w niedzielę o godzinie 11 na audycji Agnieszki. A teraz Agnieszka na konsoli pisze tak. Dobry wieczór, Darku. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Pozdrowienia serdeczne dla Gabi i całej ekipy radia, a zwłaszcza dla naszego kierownika zamieszania, który z upałów najbardziej lubi styczeń. Hej, dobre. Ale głowa do góry, Darku. Podobno od października znów będzie znośnie. No, nareszcie dobra informacja. Żartowniście wy, Agnieszko. No i dobrze, no o to właśnie chodzi. Życzę wszystkim miłego wieczoru i poproszę, Darku, o dedykację muzyczną twojego wyboru dla wszystkich topniejących w ten upalny dzień. No ja, każdy się tak dzisiaj chyba czuje, że jeszcze chwilę to stopniejemy. Dziękuję. Ale słyszałaś, Agnieszko, my tu już mamy metodę na to. Nawet nam Georg podpowiedział, że to jest sprawdzone. Co prawda sprawdzone jest tak, że można wytrenować u siebie taką autosugestię i myśleć o na przykład większym ukrwieniu, żeby nogi były cieplejsze. Ja, i że to pomaga, a my chcemy sprawdzić te rozki, ja, czy może to zadziałać w drugą stronę, czyli jak pomyślimy sobie o czymś miłym i chłodnym, czy też nam zrobi się chłodniej i miło. Ja jestem ciekawy, czy ktoś ze słuchaczy ja to będzie trenował i czy będą jakieś skutki. Ja bym sobie mógł na przykład pomyśleć o tym, że chciałbym mieć więcej pieniędzy i będę o tym myślał bardzo intensywnie w tym tygodniu. Ciekawe, jak przyjdzie wypłata, jak będzie, jak ten kwitek będzie, ile tam cyferek będzie. No ale myślę, że to tak nie działa. A szkoda. Agnieszko, tobie, twojej córce i tatusiowi oczywiście fajnego wieczoru chłodnego. Tak szczerze mówiąc, ja ostatnio tak było i mógłby ten dzisiejszy dzień sobotni skończyć się chociaż delikatnym deszczykiem, ale nic z tego nie zapowiada. Fajnie by się ochłodziło wtedy, nie? Dobrze. My tu gadu gadu, a piosenki przygotowane. I Agnieszko, do ciebie w podziękowaniu za fajny wpis i do całej twojej rodzinki kolejne utwory z naszej playlisty. Na pewno będzie coś po włosku, nie? No łatwo się domyśleć.

To był Frank Galan, a teraz Kiwi tam na konsoli. Pozdrowień Kintera. Dobry wieczór, guten Abend. Fajnie, że z nami jesteś i dałeś znać. Aha, to w zasadzie taki fajny wpis tutaj jest. Posłuchajcie. Witaj, Darek. Tak jak ty w studiu, tak i ja w moich czterech ścianach. Taki upalny wieczór, ale chciałbym wykazać ci trochę empatii. No nareszcie ktoś doceni to, że ja tutaj się pocę, a piosenki muszę puszczać, choć taki upał w tym moim nieklimatyzowanym, dusznym studiu. I proszę, na wstępie serwuję ci orzeźwiające bryzy z klimatyzatora i może zimnej lemoniady przy mikrofonie. Niech twoja playlista będzie dziś tak gorąca jak słońce za oknem, a słuchacze topnieją z zachwytu. Wow! Przesyłam ci też wirtualny wiatrak i życzę, by mikrofon dziś ci się nie nagrzewał od tych wszystkich hitów. Wytrwałości dla całej ekipy i dziękujemy, że umilacie nam ten skwarny dzień swoją obecnością. Życzę ci jeszcze, abyś nie stracił głosu. Ja, zwłaszcza jak się pije zimne, nie? A energia do prowadzenia audycji nie wyparowała w ten upał. Trochę żartuję, ale prawda po części jest w tym pisie ukryta. Ja, fajnie napisane, nic dodać, nic ująć. Ja, ciężko się prowadzi audycję przy takich upałach, zwłaszcza, że u mnie przynajmniej trzy monitory, dwa komputery mielą tymi wiatrakami i powietrze dopiero się robi gęste, nie? Ale dzięki, fajnie napisane. A jeszcze Ginter pisze tak, pozdrawiam ciebie i całą redakcję, a Piotrowi udanego urlopu. I ja tu muszę swoje dołożyć te roski, Ginter. Na całe szczęście Piotrowi urlop się kończy. No nie może mieć jeden lepiej niż inni. On już jest w drodze do domu, do Köln. Ja i w poniedziałek, jak się nie zamelduje, to dopiero będzie haja i larmo. A po takim udanym urlopie, który na pewno Peter i Gabi mieli, to on będzie pełen energii i na pewno z przyjemnością będzie się tutaj z wami, słuchaczami, spotykał na swoich audycjach. A z tego co wiem, to już tam gdzieś Gabi ma ten nasz kalendarz i już gdzieś chyba któraś tam audycja jest jedna czy nawet dwie przygotowane, więc już niedługo usłyszymy po dłuższej przerwie naszego Petra. Dzięki Ginter za fajny wpis. Tobie życzę już chłodnego wieczoru, chociaż u nas w Mainzagen nie zapowiada się. Słoneczko już co prawda zaczyna się chować za te domy, za te górki, ale hica jeszcze dalej jest. Szkoda, przydałby się taki 15 minut, dużo nie chcę, 15 minut takiego deszczyku, żeby ochłodził to powietrze. No ale można sobie chcieć. Albo, tak jak już dzisiaj była propozycja, zrobić się sobie zimne myśli. O. Kolejne piosenki przygotowane. Myślę, że Ginter sobie tobie i wszystkim słuchaczom, którzy jeszcze z nami są, spodobają się.

Nico Alessi, Sempre, Sempre. I kolejny komunikat pogodowy od naszego Georga z Köln. Darku, teraz, a pisał to godzina 20:20, czyli 20 minut temu, u nas jest 34 stopnie mierzone na lotnisku, a u mnie na balkonie 35 i tu się już termometry nie zgadzają. A co ciekawe, padał deszcz z gradem. Na szczęście małe kuleczki. No popatrz. Ale bardzo krótko. No to teraz będzie to fajna parówa. Ja jak w Kelnie był taki właśnie malutki deszczyk. Oj, przydałoby się tutaj w Mainzer Zegen. Możesz, Georg, podrzucić trochę? Tak 10-15 minut takiego deszczyku, żeby parowało. Najważniejsze, żeby to powietrze się troszeczkę ochłodziło. Chociaż tak szczerze mówiąc, po takich upałach to powinno godzinę czasu lać, naprawdę lać, żeby był jakiś efekt. A do wracających urlopowiczów, do Petra i Gabi, jest nadzieja, że jutro w Köln już nie będzie tak gorąco jak dzisiaj. Wczoraj było jeszcze gorzej. Bezpiecznej jazdy życzę. Bardzo rozsądnie też zrobiliście z tym przystankiem w Austrii. No, a co do tego treningu według Scholza albo sugestii na osiągnięcie uczucia chłodu, to okazuje się, że nie jest to takie proste, ale ja jeszcze poszukam jakiegoś tekstu na temat tej autosugestii i cośik tu napiszę. Muszę tylko poszukać, a może i spróbuję, napisał Georg z Köln. Jak nie ma co liczyć na deszcz, na ochłodzenie, to może właśnie dzięki takim efektom, treningom według Scholza, autosugestii, może uda nam się przeżyć te upały. Georg, fajnie, to czekamy. A w tym czasie kolejne piosenki już przygotowane i widzę, że kolejny spis od Zbyszka Halemby z Rudy Śląskiej mamy. To już za chwileczkę.

0: Słuchasz Radia Alarmu. Radio, które gra dla nas w internecie.
1: A za mikrofonem jeszcze Darek, choć tutaj z tego upału się rozpływam za mikrofonem. Ja i będę z wami tutaj tak długo, aż mi ktoś nie napisze: gościu, kończ już, bo się mecz zaczyna. A właśnie, chciałbym wam przypomnieć, że dzisiaj żebyście nie przepasowali, dzisiaj o godzinie 23 i tu będą niektórzy panowie mieli problem, bo równocześnie od godziny 23 dwa mecze grupy L. Panama, Anglia, ja myślę, że ja będę ten mecz oglądał, jak jeszcze dam radę. I od tej samej godziny Chorwacja, Guana. Ja, Chorwaci? Kurczę, no człowiek się nie rozdwoi, no. Czemu oni to tak organizują? A to nie można by było w różnych godzinach. No ale podobno tych meczy ponad setka ma być na tych mistrzostwach. 104 bodajże, tak wczoraj, że usłyszał. No to, no cóż. Ja, trzeba coś wymyśleć. I ja najczęściej robię tak, że oglądam potem następnego dnia albo z wieczora skróty, czyli najlepsze wydarzenia na boisku. A jest z nami ekipa z Rudy Śląskiej. Zbyszek Halemba pisze: szefie, jak ty lubisz zimę? No, w tej chwili jak mnie zapytasz, to tak, zimę o wiele bardziej wolę. To zamówienia w sprawie koksu do szanownego Johana na pewno coś załatwi. No, Johan powinien po tym urlopie zdrowotnym, może się wkrótce pojawi, ja, on ma tam problemy zdrowotne, musimy mu dać czas. Ja na pewno jak się pojawi, to już może zacząć zbierać zamówienia na ten swój wspaniały koks. Ja. A dziś dzięki za fajne granie u nas, w tej chwili 38 stopni i jest super. Lepiej ciepło jak zimno. No też prawda. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, DJ oraz ciebie, oraz szefową i tych, co są jeszcze na urlopach, a my słuchamy dalej. Dzięki! Ja, człowiek taki jest, że zimą tęskni za ciepełkiem wiosny i lata, a potem jak przychodzą takie upały, to człowiek tęskni za śniegiem. Ja, żeby te zimy jeszcze były takie, jak to kiedyś były, nie? A teraz zima, tak szczerze mówiąc, tak jak w tego roku była, no dosłownie parę dni. Ale to tak dowaliło, znaczy człowiek też nieprzygotowany, auto też nie za bardzo przygotowane, parę dni postraszyło, a potem zimy znowu nie było. I Johanowi pewnie na magazynie kupa koksu zostało. No to troski co? No to zagramy ten zespół, co to i ja, i właśnie nasz Johan bardzo lubi, Ralph Gangen. I jeszcze jedna piosenka dołożymy, a potem jeszcze, Georgskeln już jest podpowiedź, jak zrobić sobie trening, żeby człowiekowi było chociaż w myślach chłodniej. No, zobaczymy, co tutaj Georg pisze, ale to już po tych piosenkach.

Ja i tak powolutku chyba będziemy kończyć ten fajny wieczór i ja, bo powiem szczerze, już jestem trochę zmęczony. Ja, ten upał jednak daje popalić, a człowiek musi w ten weekend też i wypocząć przeca, bo potem, jak sobie pomyślałem właśnie, Georg, co proponowałeś właśnie te autosugestie, to jak teraz sobie autosugestycznie pomyślałem o tym, że cały tydzień pracy i to jeszcze w takim upale. Wiesz, co się stało? Już mi się nic nie chce. Krzysztof, witamy Krzysztofa, który napisał tak: dobry wieczór, nie zawaham się tego napisać, najlepsze radio w sieci. Dziękujemy, Krzysztof, za miłe słowa. Jak miło spędziłeś dzisiejszy czas i spędzasz miło czas na audycjach moich koleżanek i kolegów, to tylko ja, miocik na serce, że tak jest. Dziękujemy. Georg z Köln właśnie pisze: no i coś ich znalazłem, jeżeli chodzi o autosugestie w treningu według Schulza. Skoncentruj się na chłodzie czoła i mów: moje czoło jest przyjemne, chłodne, a moja głowa jest jasna, klarowna i wolna.

a skupienie uwagi na czole spowoduje lekkie zwężenie znajdujących się tam naczyń krwionośnych, co jest odczuwalne jako bardzo orzeźwiające i pomaga chronić głowę przed upałem. Aha, na razie nie próbowałem. No to przypominam to, co Georg tutaj znalazł. Należy skoncentrować się na czole, pomyśleć sobie, że jest chłodne i sobie mówić: moje czoło jest przyjemnie chłodne, a moja głowa jest jasna, klarowna i wolna. No jestem ciekaw, kto ze słuchaczy to zastosuje i da nam znać za jakiś czas, czy to, co zaproponował Georg Skeln, im pomogło. A jeżeli pomoże, to my się z tego bardzo cieszymy, bo naprawdę ciężko takie upały jest przetrwać ludziom, a co dopiero ja, zwierzętom, bo człowiek to właśnie tak jak ja dzisiaj może się rozebrać do slipków, pić coś chłodnego, ochłodzić się od czasu do czasu pod prysznicem, a zwierzak co? Futerka nie ściągnie, biedne zwierzaki, nie? Okej, z mojej playlisty tych nowości, które w większości dzisiaj razem z wami po raz pierwszy słuchałem, następny utwór, i ja, Kobieta Fatalna, ten utwór mi się, Female Fatale, bardzo mi się podoba ten utwór w wykonaniu niemieckiej wokalistki Alici. Proszę bardzo, piosenki przygotow, a i jeszcze dodam kolejny utwór, nowe, Vanessa Mai.

Ja za parę minut konsola pozdrowień zamykam, bo wszystko co dobre kiedyś musi się skończyć. Ja. I musi starczyć sił na jutrzejszy dzień, tak jak to Zbyszek Halemba z Rudy Śląskiej pisze jeszcze. Szefie, na ochłodę propozycja taka. Zimne piwo, jest, potwierdzam, telewizor i ja potwierdzam, i mecz godzina 23. Okej, otwarte okno i ręcznik zamrażarki. A ręcznik, zimny ręcznik, to już Gabusia parę razy o mnie zadbała tutaj i dostałem zimny ręcznik na plecy, aż normalnie ta woda w ręczniku parowała. Ale ja, dobra kobieta, nie? Mam nadzieję, Zbyszku, że masz tam, Marysia też o ciebie zadbała, nie? Ale jak to Zbyszek pisze, ale jutro lista przebojów i prosimy się nie przeziębić, bo jutro upał jeszcze większy, dzięki. Rany, Zbyszku, nie mów, że ma być jeszcze więcej. Jaki to termometr wytrzyma? Kto to w ogóle wytrzyma?

Ja ostatnio, że nawet na Facebooku widział taka fajna grafika, gdzie było porównanie dwóch zdjęć pogodynki, gdzie pokazuje pogoda, i w latach 70. pogodynka mówiła coś w tym stylu, że jutro piękny, upalny dzień, zapowiadana temperatura 35 stopni, super. A dzisiaj, w tym terazki, też następna pogodynka aktualna, która informuje, jutro 35 stopni. Kto to przeżyje? Coś w tym jest. Kolejne piosenki na mojej playliście. Informuję, że za parę minut konsola pozdrowień zamykam, ale już troski tych piosenek, że tak powiem, nie sortuję, bo ja wybierałem co smakowicze kąski, a przecież trochę tych nowości zostało, więc razem z wami myślę, że fajnie posłuchamy kolejnych fajnych piosenek, które otrzymujemy jako radio.

I tak audycja dobiegła do końca. No i dobrze, że kończymy, bo ja widzę z tego, co kolejny coś, jakiś problem. Ostatnie dni z samym serwerem Loud FM, dotyczyło to wszystkich radii internetowych, hobby, tutaj tych naszych niemieckich, ciągle się coś działo. Powolutku sytuacja jest opanowana, a teraz widzę, że nawet nie mogę wam powiedzieć, kto jutro gra, bo nie mogę otworzyć naszej strony internetowej. No ja, no sprzęt, serwerownie też dostają nieźle popalić, tam też musi być ta klimatyzacja odpowiednia i nie każdy sprzęt wytrzymuje. Z tego co pamiętam, godzina 11, jutro audycja tematyczna, którą poprowadzi Agnieszka, o godzinie 18 lista przebojów, którą dla was poprowadzę, a o godzinie 20 na wieczorną audycję zapisała się Gabi Chorzowianka. Wszystko to się może jeszcze zmienić. Zapraszam więc jutro do słuchania. Choć upał będzie, radio będzie dla was grało. A teraz w podziękowanie dla wszystkich za dzisiejszą obecność, za to, że mogłem gościć w waszych domach, w waszych ogródkach, czy gdziekolwiek, gdzie tam jesteście i czas spędzacie z muzyką, którą dla was dzisiaj grałem. Wiem, że są wśród nas tacy, którzy lubią te utwory. Będzie to El Condor Pasa, a od Kailarmierz odleciałem dziś. A na sam koniec z nowości Mela Rose, Manuel Goodbye. Ja mówię goodbye, miłej, chłodnej nocy i do jutra. Trzymajcie się zdrowo, słyszymy się jutro. El Condor Pasa, odleciałem dziś. I Manuel, goodbye, goodbye.

Nie ukryję tego. Muzyka wiruje głęboko w tę noc. Przytulam cię w myślach. Świat odpływa gdzieś. Odleciałem dla ciebie. Cokolwiek ma być.